0: Veselo Koledo.
1: Vesmas Diamo, Varga.
2: Joyeux Noël.
3: Klara Krišljivina.
4: Bon Natale.
5: S Novom Godom.
6: Feliz Navidad.
7: Veselih Svijom.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Dia Mubarak.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Veselých Świąt.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.